I'm

0: Michał Turek, witam w kolejnej edycji audycji Łowcy Tajemnic po długiej przerwie. Było trochę świąt, trochę byłem chory, no gardło nie domagało. A teraz jesteśmy znowu i dzisiaj mamy dwójkę gości. Rozmawiamy z fizykiem, specjalistą od mechaniki kwantowej, panem Markiem Czachorem.
1: Dzień dobry.
0: Oraz psychotronikiem Jakubem Kasperą.
2: Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, czy w ogóle nauka tłumaczy zjawiska paranormalne, czy tłumaczy wróżbiarstwo, czy tłumaczy chiromancję, czy tłumaczy telepatię. Czekamy na wasze telefony. Oczywiście możecie do nas dzwonić ze wszystkich akademików pod numer 82626, z DS-u trójki 812626, no a cała reszta świata to 347-2626.

0: Przede mną doktor habilitowany fizyk, specjalista od mechaniki kwantowej Marek Czachor, obok psychotronik Jakub Kaspera. Marku, jak to jest? Ja mam tutaj taki długopis, taki zwykły. Kładę go na stole teraz. No, podobno może przelecieć przez stół. To jakoś nauka tłumaczy, bo wiem, że to telepaci, telekinetycy mówią, że nie ma problemu. Wystarczy pomyśleć, jakoś specjalnie mocno się skupić i on przeniknie przez stół. A co na to nauka? Co na to fizyka?
1: Znaczy fizyka, wydaje mi się przede wszystkim na to, że w warunkach fizycznych żaden telepata prawdopodobnie nie zrobił takiego eksperymentu, żeby mu rzeczywiście długopis przeleciał przez stół, jak sobie pomyślał. Nie? To jest pierwsza sprawa. Więc można mieć jakieś tam wątpliwości co do takich stwierdzeń. Natomiast jeśli chodzi o aspekt naukowy czegoś takiego, to coś w tym jest. W tym sensie, że to nie wiem, pierwszy semestr mechaniki kwantowej, tak zwany efekt tunelowy, który mówi, że pewne procesy, które są klasycznie niemożliwe, kwantowo mechanicznie są możliwe. Czyli na przykład jest możliwe, to jest rzecz, którą się liczy w szkole po prostu na ćwiczeniach, przejście przez tak zwaną barierę potencjału. I bariera potencjału to jest dokładnie ściana. Nie? Klasycznie rzecz biorąc, piłka, która uderza w ścianę po prostu, jeżeli ta ściana tam ma odpowiednio, jest odpowiednio twarda, czyli ma odpowiednią jakąś tam energię, no to nie przejdzie. W mechanice kwantowej ta energia musiała być nieskończona, a wiadomo, że żadna ściana nie ma nieskończonej energii. Prawda? Jak się odpowiednio ciężką piłką rzuci odpowiednio mocno, to przeleci przez ścianę. Nie? Czy przez stół na pewno. Także jeżeli ta energia nie jest nieskończona, to teoretycznie rzecz biorąc właściwie proces mógłby być możliwy, aczkolwiek jest tak przeraźliwie mało prawdopodobny. Zresztą jest nie do policzenia zgodnie z regułami mechaniki kwantowej, dlatego że nikt nie jest w stanie rozwiązać najprostszego równania dla długopisu. Nie?
0: Trzeba by było niesamowitej mocy obliczeniowej, tak? Rozumiem, nie pozwala jeszcze na to.
1: Nie ma takiej mocy i pewnie nigdy nie będzie, żeby obliczyć problem długopisu przy pomocy mechaniki kwantowej.
0: A powiedz mi,
1: teraz jeżeli weźmiemy jeden atom na przykład.
0: No właśnie, co z tymi słynnymi doświadczeniami? Mamy jakąś zamkniętą przestrzeń, powiedzmy szklankę, wkładamy tam kilka atomów

0: Czyli to jest proces, który się obserwuje. On jest magiczny w tym sensie właśnie, że to jest takie przechodzenie długopisu, bardzo małego długopisu przez bardzo cienką ścianę, ale nie mniej. Nie? Coś w tym jest.
1: No, ja
0: przy czym jeszcze jedna rzecz, że jeśli chodzi o to, co powiedziałem, że długopis jest duży. Otóż właściwie nie ma granicy wyraźnej, które obiekty są duże. Nie ma tak. Dawniej się wydawało, że powiedzmy elektron jest mały, no nie wiem. Atom być może jest jeszcze mały, no ale jak już wezmę na przykład nie wiem, DNA, to już jest pewnie duże. Nie? Już DNA pewnie nie przeleci.
1: Tak.
0: A to się okazuje, że przelatują co najmniej tak zwane fullereny i to są takie piłki futbolowe. To jest 60 atomów wodoru, atomów węgla związanych w taką piłkę i one rzeczywiście przelatują. Nie?
1: Przez co na przykład?
0: One właśnie może nie tyle przelatują, co jak to się mówi, interferują. To jest dokładnie, to jest inne alter ego tego efektu.
1: Czyli znajdują się na zewnątrz szklanki, tak?
0: Tak. Zachowują się tak, jakby były w kilku miejscach naraz, dokładnie rzecz biorąc.
1: Jak to jest możliwe?
0: No, jest możliwe zgodnie z regułami mechaniki kwantowej. A dlaczego tak jest, nikt tego nie rozumie. Teraz wiemy, że tak jest i to są eksperymenty nie budzące wątpliwości, eksperymenty sprzed lat 2, 3 na przykład i robione w najpoważniejszych ośrodkach naukowych i za to niewątpliwie za parę lat jakiś Nobel poleci. Także to jest bardzo poważna nauka. Nie? I ci ludzie całkiem poważnie mówią, że właściwie to oni nie widzą ograniczeń na wielkość tych obiektów po prostu. Tyle tylko, że ten efekt będzie coraz mniej widać.
1: Coraz mniej widać i coraz dłużej będzie trzeba czekać na to przelecenie przysłowiowego atomu przez szklankę.
0: Tak jest.
1: Za chwilę wrócimy do mechaniki kwantowej.
0: Teraz atomy przez szklankę przelatują w miarę łatwo.
1: Za chwilę wrócimy do cudów współczesnej nauki, a teraz trochę muzyki.

0: Już?
1: Ponownie wracamy do rozmowy o mechanice kwantowej. Rozmawiamy z panem Markiem. Marku, powiedz, jak to jest, bo tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o spekulacjach na temat tego, na przykład, czy może działać telekineza, czy może działać jakieś wróżenie. Oczywiście tego mechanika kwantowa, fizyka kwantowa nie może wyjaśnić, ale możemy spekulować. Powiedz mi, możemy? Spekulujemy? Czy na razie naukowcy nie wchodzą w to w ogóle?
0: Znaczy, jest grupa naukowców, która próbuje coś zabierać głos w tej kwestii i jest oczywiście odsądzona od czci wiary generalnie, że biorąc przez środowisko. Nie? Natomiast mi się wydaje, że problem jest głębszy. Są zjawiska, znaczy, bo co to jest telekinezja? Rozumiem, że telekineza to jest przesuwanie, wpływ na materię przy pomocy myśli, tak?
1: Tak właśnie.
0: No więc właśnie wykonuje...
1: Ruszasz palcem w tej chwili, prawda?
0: Jest to zjawisko niepodlegające wątpliwości. Bardzo konkretne. Mhm. I mechanika kwantowa, szczerze powiedziawszy, ma bardzo niewiele do powiedzenia na ten temat. Nie? Ma do powiedzenia ewentualnie tyle, że jeżeli są tam jakieś impulsy elektryczne w mięśniach, to tam następuje, nie wiem, jakieś zmiany w białkach, które powodują kurczenie się czegoś i tak dalej. Natomiast jak to jest, że ja sobie pomyślę, że ruszę palcem i ruszę tym palcem rzeczywiście, no to na ten temat milczy. Czyli samego tego, nie ma tego przejścia, w ogóle świadomość, która niewątpliwie moim zdaniem będzie przedmiotem badań naukowych, właśnie jest w jakimś stopniu, chociażby sztuczna inteligencja częściowo się bierze za te rzeczy, to niewątpliwie będzie obszar bardzo poważnych badań naukowych i myślę, że fizyka kwantowa będzie miała tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast póki co jest to jedno z tych miejsc w mechanice kwantowej, których właściwie ona nie jest w stanie się z sensem wypowiedzieć i to się objawia bardzo głęboko, nawet na poziomie tak zwanej interpretacji probabilistycznej teorii. Właśnie nie wiemy, co to znaczy, skąd się bierze to, że nawet nie, że ruszamy palcem, ale że na przykład, nie wiem, że elektron przeskakuje z jednego poziomu na drugi po prostu. Skąd my to wiemy na przykład? Tak jak ten atom może być i na zewnątrz szklanki, i wewnątrz szklanki, to my w jakimś sensie możemy dokonać tak zwanego pomiaru kwantowego i to jest pojęcie, które próbujemy jakoś tam formalizować.
1: Natomiast... Czyli co, w momencie, kiedy my zaglądamy albo do wnętrza, albo do zewnętrza szklanki, to on się materializuje, tak przekładając
0: właśnie na prostu. Nie wiadomo tego po
1: prostu. To skąd wiemy, że on tam jest?
0: Nie wiadomo, co się dzieje. No właśnie, tutaj jest... To jest bardzo trudne pytanie i na które tak zupełnie szczerze nie ma odpowiedzi. Są różne teorie, różne modele, różne konstrukcje, różne interpretacje mechaniki kwantowej, które próbują coś z sensem powiedzieć na ten temat, ale nie ma jakiegoś tutaj konsensusu, że tak powiem, wśród fizyków. I to jest jeden z najcięższych problemów mechaniki kwantowej. Bardzo proste pytanie. Skąd ja, jak ja mogę stwierdzić, że elektron jest właśnie na zewnątrz, a nie wewnątrz na przykład? I co to w ogóle znaczy? Już tutaj nie jesteśmy w stanie się z sensem wypowiedzieć. Natomiast jesteśmy w stanie o dziwo pracować w ramach teorii, która potrafi w jakimś sensie łączyć, liczy na przykład prawdopodobieństwa pomiędzy dwoma zdarzeniami, co do których właściwie nie bardzo jesteśmy w stanie powiedzieć, co one znaczą.
1: Jakiś przykład?
0: No na przykład taki, elektron, po pierwsze, twierdzimy, że elektron jest na, nie wiem, pierwszym stanie wzbudzonym atomowodorze. Skąd my to wiemy? No nie wiemy, no zakładamy to jakoś po prostu. Po czym następuje emisja promieniowania, jest emitowany foton, on przeskakuje na tak zwany stan podstawowy i my o tym wiemy na przykład, bo detektor kliknął, prawda? I teraz właściwie każde z tych zdań, które ja wypowiedziałem, jest dosyć śliskie. Bo co to znaczy przeskakuje? Znaczy co? Znaczy prawdopodobieństwo było jeden, że jest u góry, a jest na dole? Nie, wcale tak nie jest. Prawdopodobieństwo się zmienia w czasie, jak funkcja e do minus tam coś tam t. I jest cały czas różne od zera, że jest u góry i jest cały czas różne od zera, że jest na dole. I po prostu rośnie prawdopodobieństwo, że on jest na dole i w pewnym momencie ono jest tak duże, że on jest na dole, że uznajemy, że jest na dole po prostu, ale ciągle być może jest u góry. I jest tutaj cała masa paradoksów, jest tak zwany efekt Zenona na przykład, że jak się ciągle patrzy na niego za często, to on ciągle nie może wyemitować, bo ciągle jest cofany do tego górnego poziomu na przykład. I teraz jak to się... I to po pierwsze te efekty są obserwowane, to jest raz, ale po drugie w ogóle nie jest... Nie ma zgody co do tego, jak to należy opisywać po prostu. Są... Próby, taki naiwny opis jest łatwy i niczego nie wyjaśnia, ale pozwala liczyć. Jeżeli się próbuje to liczyć dokładniej, to się robi to coraz bardziej skomplikowane, po prostu technicznie. W sumie nadal w gruncie rzeczy niewiele wyjaśnia. Aż w pewnym momencie dochodzimy do tego czegoś, że detektor nam strzelił i zaobserwowaliśmy foton. Ale kto zaobserwował ten foton? Nie? Czy nasza świadomość, czy gdzie to się odbyło? Prawda? Są całe tomy literatury na ten temat i nie ma żadnego... Nie ma jednego stanowiska w tej kwestii. Także to są bardzo głębokie problemy i... A to, co się pytasz, to są rzeczy takie, wiesz, jeszcze trudniejsze, nie?
1: A jak sobie rozmawiamy tak o tym mikroświecie, o tych fotonach, o tych elektronach, jak to jest? Czy robiono kiedyś takie eksperymenty, żeby tylko maszyny rejestrowały? Czyli żeby absolutnie odizolować świadomość człowieka? Bo ty ciągle mówisz, że my sobie myślimy. Mnóstwo było takich teorii, prawda, że na tym poziomie mikro, to my wywołujemy swoim myśleniem, jakoś działamy na te małe, najmniejsze cząsteczki, ponieważ nasz mózg jest tak skoncentrowany, tak skupiony, ma taką siłę, być może nie odkryliśmy jakichś cząsteczek, być może różni ludzie mówią, że jest jakieś pole, że my powodujemy te wydarzenia, czyli zaburzamy prawdopodobieństwo.
0: Znaczy, po pierwsze, nie ma żadnych eksperymentów, w których ludzka świadomość nie byłaby uwikłana, bo ktoś w efekcie kiedyś szczytuje te dane. Nie? To jest raz. Ale to jest taka... łatwa lub naiwna odpowiedź, natomiast są głębsze poziomy. We wstępie naszej rozmowy zacząłeś coś mówić o kocie Schrödingera.
1: Tak.
0: To jest takie, kot Schrödingera to jest taki myślowy eksperyment, który polega na tym, że jest układ kwantowy, na przykład atom, który właśnie emituje ten foton albo go nie emituje po prostu i w momencie, gdy ten atom wyemituje foton i ten foton zostanie pochłonięty przez detektor, który kliknie, to jak on tak kliknie, to po prostu jakiś młotek rozbija naczynie z cyanowodorem i tam jest kot, który po prostu ginie, prawda? I teraz pytanie, czy ten... Co się dzieje z tym kotem, jeżeli ten atom, on jest cały czas w superpozycji, jak to się mówi prawdopodobnie, że nie wyemitował i że wyemitował po prostu. I teraz według Schrödingera, znaczy Schrödinger to pisał w ten sposób, że my, zaglądamy w pewnym momencie do pudełka i widzimy kota żywego lub martwego, tak? Natomiast co było przed zajrzeniem do pudełka? Czy był kot równocześnie z pewnym prawdopodobieństwem żywy, a z pewnym prawdopodobieństwem martwy? To jest taka... nie ma na to łatwej odpowiedzi. A Wigner, wielki zresztą skądinąd fizyk, jeszcze uzłośliwił ten problem w ten sposób, że on powiedział, że to nie jest kot, tylko to jest mój przyjaciel. I załóżmy, że to nie jest, że nie musimy go mordować, tylko że się go pytałem, czy on zobaczył błysk światła, czy nie. No i teraz... Sytuacja jest taka sama, tylko że mamy przyjaciela Wignera i on przeżywa eksperyment. I my wchodzimy do tego pokoju i w tym momencie się pytamy przyjaciela Wignera, Wigner się go pyta dokładnie rzecz biorąc, czy zobaczyłeś błysk, czy nie? On mówi, że tak lub nie. I to jest odpowiednik tego żywego lub martwego kota. Ale teraz pytanie jest tak, w którym momencie następuje ta tak zwana redukcja tych prawdopodobieństw? Czy w momencie, gdy my wchodzimy do pokoju, czy w momencie, gdy przyjaciel Wignera zauważył ten błysk? Bo z kotem ciężko rozmawiać po prostu. Na tym polega problem kota Schrödingera. Teraz przyjaciel Wignera to jest taki bardziej ucywilizowany, może taki bardziej politycznie poprawny eksperyment troszeczkę. Nie mordujemy tego zwierzaka po prostu, ale sama konstrukcja myślowa jest ta sama i właściwie nie ma na to odpowiedzi. I tutaj Wigner właśnie, to też myślę ma związek z naszą dyskusją, on uważał, że w momencie, gdy jest sens zadania tego pytania, czyli ten człowiek jest, ta istota, ten obserwator, to ten detektor w tym wypadku, jest świadomy, to coś się zmienia po prostu. Gdyby to był komputer, który tam po prostu kropkę postawił, to wtedy sprawa byłaby prosta, a problemy się zaczynają w momencie, gdy możemy zapytać się tego detektora, a co się działo, zanim ja się ciebie zapytałem, czy ty już to widziałeś, czy nie. Nie wiadomo, kiedy następuje to przejście po prostu. I Wigner uważał, że tutaj świadomość ma coś wspólnego z tym.
1: Czyli wracając jeszcze do tego słynnego eksperymentu ze szklanką i w środku z atomem, który jest tu i jest tu, to zakładając, że gdybyśmy wyeliminowali czynnik ludzki, gdybyśmy wyeliminowali nasz umysł i zapytali komputera, komputer nie potrafiłby określić miejsca, powiedzmy, danej cząsteczki. Nie wiedziałby, gdzie ona jest?
0: Nie rozumiem pytania.

0: Rozumiem, że my obserwujemy, prawda? W pewnym momencie dokonujemy aktu obserwacji z tym słynnym eksperymentem, jeżeli chodzi o tunelowanie cząstek przez na przykład przez szklankę.
1: Znaczy, ja rozumiem pytanie, tylko nie rozumiem pytania. To znaczy, ja nie rozumiem, co to znaczy, że komputer by wiedział lub nie wiedział. No to trzeba bardzo próbować bardzo precyzyjnie mówić o tych rzeczach, bo subtelności są bardzo subtelne po prostu w tym miejscu. Mhm. Więc dopóki nie mamy takiego układu, który, na przyjacielu Wignera jesteśmy w stanie zrobić inny eksperyment niż na komputerze, bo możemy nie tylko, że on zaobserwuje ten foton, ale jesteśmy w stanie go zapytać, a co ty uważałeś na przykład pół minuty temu? W wypadku zwykłego eksperymentu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo mamy po prostu to takie kliknięcie i tyle. No, w jakimś sensie to kliknięcie dla nas jest w momencie, gdy my, nie wiem, patrzymy na wydruk na przykład. Właśnie w tym momencie następuje właściwie ta redukcja tych wszystkich możliwych światów do tego jedynego świata, przynajmniej tego świata, w którym my żyjemy. Myślę, że tak zwana interpretacja wielu światów na przykład, że tutaj też oczywiście są straszliwe dyskusje, że być może wszechświat się rozdwaja. Przy każdej możliwości on się rozdwaja, nie wiem, zwielokrotnie w każdym razie. Także te wszystkie możliwe rzeczy się zdarzają po prostu. Kaczor Donald gdzieś tam istnieje po prostu w jakimś wszechświecie, jeżeli jest tylko dopuszczalny przez jakieś tam prawa po prostu. Taka, to jest jedna z interpretacji. One są niefalsyfikowalne, to znaczy nikt nie wymyślił eksperymentu, który by odróżniał jedną od drugiej. Są równie dobre.
0: Do dyskusji o światach równoległych wrócimy za chwilę, a teraz mała przerwa.

0: Wracamy do rozmowy o mechanice kwantowej. Marku, powiedz mi, wszechświaty równoległe, przestrzeń wielowymiarowa. Kiedyś wiedzieliśmy, że istnieją trzy wymiary. Potem był genialny fizyk. On powiedział, że jest jeszcze czwarty wymiar, czas. Teraz są inni fizycy i oni rozszerzają ten nasz wszechświat do bardzo wielu wymiarów tak naprawdę. Czemu?
1: Bo to są jedyne modele, które działają.
0: W jakim sensie?
1: W takim sensie, że jeżeli próbujemy... Ten genialny fizyk, jak rozumiem, to był Einstein, tak?
0: Oczywiście.
1: Który dołożył czas w jakimś sensie do przestrzeni. Załóżmy, że to on zrobił, bo tak naprawdę to różni ludzie to robili. Oczywiście. Galileusz zresztą też. Natomiast jemu ta konstrukcja w jakimś sensie wychodziła ze względów estetycznych, a później... I z tego wyszła tak zwana teoria względności, ogólna, szczególna teoria grawitacji, klasyczna. A potem próbowano łączyć oddziaływania. Czyli na przykład, żeby mieć jedną teorię, która opisuje nie tylko grawitację, ale i grawitację, i elektromagnetyzm.
0: A powiedz, po co to było potrzebne? Po co to jest potrzebne? Estetyka.
1: Kiedyś była elektryczność i magnetyzm. Potem się okazało, że te dwie teorie są błędne, rozumiane osobno. Natomiast już dzisiaj wszyscy używamy pojęcia pole elektromagnetyczne, a nie pole elektryczne lub magnetyczne, prawda? Ogólnie wiadomo, że to jest pole elektromagnetyczne. I gdyby tego nie było, nie byłoby współczesnej fizyki. Cała fizyka współczesna polega na tym, że my próbujemy w jakimś sensie unifikować, łączyć różne rzeczy. Tak naprawdę chcemy na końcu mieć jedną wspaniałą teorię, boską teorię, tak? Która po prostu, w której będzie wszystko w jakimś sensie. To jest taka tendencja. Zresztą to, o czym mówimy, prawda? Że a kiedy fizycy będą w stanie powiedzieć coś na temat świadomości? No wtedy, gdy będą mieli na tyle zunifikowaną teorię, że te obszary też się będą mieściły w ramach tej teorii. Na razie się po prostu nie mieszczą, jak widać.
0: Na razie nie mają, ale nie ma też czterech wymiarów. Jest już ich
1: nie,
0: więcej.
1: Nie ma czterech wymiarów. Znaczy... Kałuża i Klein to byli fizycy, którzy tutaj gdzieś w Braniewie nawet urzędowali. Stworzyli kiedyś taką teorię unifikacji elektrodynamiki i teorii względności i grawitacji. To było w pięciu wymiarach, oni pokazali. Jakś tam niezależnie od siebie oczywiście to pokazali. I to zostało odkryte. Jak się ludzie już się pogodzili z tym, że być może jest piąty wymiar, to już wtedy poszło po prostu. Się okazało, że jeżeli chce mieć super unifikacje, czyli wszystkie cztery oddziaływania elektromagnetyczne, słabe, grawitacyjne, silne, właśnie w formie jednolitej teorii, to co najmniej jest, już teraz nie pamiętam, wydaje mi się, że 11 wymiarów to jest minimum w tej chwili. Nie? Przy czym cztery z tych wymiarów to mają być te właśnie wymiary, o których mówiliśmy,
0: tak?
1: Natomiast te pozostałe sześć to właściwie nie bardzo wiadomo, co to jest.
0: One, można jakoś je sprawdzić?
1: One mają status takich jakby... że coś takiego, jakbyśmy zastępowali prostą czasową, na przykład rurką czasową. Że to jak się patrzy z daleka, to jest cienkie, wygląda jak proste. Ale jak się tak bliżej spojrzy, to się okazuje, że to jest okrągłe i to ma na przykład promień. I teraz w tych współczesnych modelach rozważa się sytuacje takie, że na przykład blisko początku wszechświata to na przykład wymiarów było jeszcze więcej. I na przykład część z nich się zwinęła i w ogóle znikła, a niektóre na przykład te wymiary to takie zwinięte w te rurki, to kiedyś wcale nie były zwinięte, tylko były rozwinięte i wszystko było płaskie, tylko się zaczęło zwijać. Tak zwana kompaktyfikacja i tam matematycy straszne rzeczy tutaj robią. To jest straszna matematyka, potwornie trudne rzeczy, których ja w ogóle nawet nie rozumiem. Także i to są bardzo modne zagadnienia. W każdym razie w tej chwili w tych teoriach zunifikowanych to już o czterech wymiarach to już dawno zapomniano. 11, 27, 400 ileś tam i tak dalej.
0: A to nie jest tak, że to jest takie sobie gdybanie i trochę matematyki? To się jakoś przekłada na ten...
1: To się przekłada. Tak, to się przekłada i właśnie to są alternatywne modele, które na przykład wszystkie takie mamy rodzinę teorii, które w ramach tego, co dzisiaj jesteśmy w stanie zmierzyć, one wszystko oddają to samo. Jakbyśmy mieli energię jakieś tam odpowiednio wiele razy większe, to by się nagle okazało, że teoria A daje inny wynik niż teoria B. I dlatego próbowano inwestować potworne pieniądze w Stanach, na przykład w tak zwany super kolider, żeby wytworzyć energię, które byłyby w stanie rozróżnić pomiędzy...
0: Jakie to były energie, na przykład powiedzmy sobie, ile razy one są większe od tych, którymi dysponujemy teraz?
1: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Zawsze byłem słaby, jeśli chodzi o te wszystkie stałe fizyczne i tak dalej. To są to duże energie w każdym razie. W każdym razie energie, które już się dzisiaj wytwarza, są porównywalne z energiami, które występowały we wszechświecie ułamki sekund po wielkim wybuchu. Także to są bardzo duże energie po prostu. Także... No tak.
0: Czyli rozumiem, że oprócz matematycznych modeli, modeli myślowych, modeli w komputerach, fizycy posługują się też gigantycznymi energiami. Powiedz, jak to się sprawdza? Bo to są akceleratory, prawda? Po co są one potrzebne? Nie można sobie tego tak w komputerowo wszystkiego zrobić?
1: No, można sobie zrobić pewne rzeczy komputerowo, ale właśnie wtedy mamy sytuację taką, że jest na przykład 15 konkurujących teorii. W tej chwili, jak sobie spojrzysz na przykład w Los Alamos na stronę internetową, właśnie tak zwane HEPTH, czyli High Energy Physics, teoria, to tam dziennie ukazuje się kilkadziesiąt publikacji na ten temat. Taka jest skala problemu w tej chwili. Także to są potwornie dynamicznie rozwijające się dziedziny wiedzy, które w ogóle od takiego zdrowego rozsądku fizyki lat 70. to już dawno odeszły po prostu.
0: Diametralnie.
1: No, to już, a one są jakoś... ludzie sobie popuścili wodze wyobraźni i to już poszło.
0: One są jakoś weryfikowalne, przynajmniej na tym poziomie komputerowym?
1: Znaczy na poziomie komputerowym nie. W tym sensie, że najczęściej są to zagadnienia tak skomplikowane z matematycznego punktu widzenia, że albo jest się w stanie udowodnić jakiś dokładny wynik analityczny, bardzo rzadko zresztą, lub, no nie, no, numeryczne jakieś takie, coś tam można próbować policzyć, ale to jakieś takie bardzo szczegółowe zagadnienia, które tam ludzie próbują mierzyć przy tych wyższych energiach, gdzieś tam w CERNie na przykład, że tam może jakiś tam pik w jakimś wykresie będzie występował. Jeżeli tak, to będzie raczej ta teoria, a nie ta na tej zasadzie, ale to są bardzo takie abstrakcyjne prace w tej chwili.
0: Czyli rozumiem, że absolutnie przełożenia na ten nasz zwykły czterowymiarowy wszechświat te teorie nie mają.
1: Nie, no w efekcie mają, dlatego że one wszystkie jako warunek taki sine qua non mają to, żeby w efekcie na tym naszym poziomie dawały tę samą fizykę i o dziwo dają. Na przykład stosunkowo niedawno był taki model modny przez pewien czas, nie wiem jak to wygląda teraz, że na przykład nie było wielkiego wybuchu.
0: A co było?
1: Po prostu zderzyły się ze sobą dwa wszechświaty. Po prostu. Ale zderzyły się w piątym wymiarze, nie w czasie.
0: Jakoś opisujemy, mówimy, czym jest ten piąty wymiar? Co ta teoria
1: no
0: mówi?
1: No jest jakiś taki piąty wymiar po prostu. Trudno powiedzieć. To nie są rzeczy, które się da na chłopski rozum rozgryźć po prostu, oczywiście.
0: To są rzeczy już opisywalne matematyką,
1: one
0: tak?
1: są opisywalne matematyką i się o dziwo tego typu model bardzo dobrze przystaje do danych astrofizycznych na przykład jakichś tam.
0: Ale zostańmy jeszcze chwilę przy nim. Zderzyły się dwa wszechświaty i co? Rozumiem, że w naszej przestrzeni zaczęły pączkować od środka, tak?
1: No jakoś tak. No jesteśmy wynikiem tego zderzenia po prostu. I z tym piątym wymiarem coś się zrobiło. Być może on gdzieś tam jest, a może jest to jeden z dodatkowych 83 wymiarów, które gdzieś tam się plączą po tym wszechświecie, a my akurat jesteśmy jakoś tak skonstruowani, że postrzegamy raczej cztery wymiary. Chociaż jak się człowiek tak troszkę zastanowi, to widać, że tych wymiarów jest więcej.
0: Do tej dyskusji wrócimy za chwilę. Teraz troszeczkę przerwy.

0: Wracamy do dyskusji o mechanice kwantowej. Mówiłeś o tym, że tak naprawdę my czujemy więcej niż cztery wymiary. Kiedy my je odczuwamy? Jak je odczuwamy?
1: No bo wymiary przestrzenne, no to jakoś w miarę łatwo sobie wyobrazić. Palcem nie pokazuje tam, coś tam widzę w trzech wymiarach. Czas, no to już tak, no ale mamy poczucie upływu czasu, prawda? No to jest ten czwarty wymiar. A teraz jest cała masa jakichś, co to znaczy wymiary w fizyce? Wymiary to są takie jakby miejsca na dodatkowe aspekty, że tak powiem. Mhm. I teraz przestrzeń, czy czasoprzestrzeń, którą my postrzegamy, to jest, co już, nie wiem, Kartezjusz chyba zauważył, to jest tak naprawdę czasoprzestrzeń w naszej głowie. Nie mamy dostępu do innej czasoprzestrzeni poza tą, którą nasz umysł chwyta w jakiś sposób. Ale nasz umysł chwyta całą masę rzeczy równocześnie. To nie jest tak, że my po prostu, znaczy jeżeli ktoś, nie wiem, ma umysł zen, to być może on patrzy na tę klamkę i on po prostu tylko widzi. Nie? Jak ja patrzę na tę klamkę, to ja myślę, to mój umysł jest w wielu miejscach naraz po prostu, czuję jakieś emocje i tak dalej, i tak dalej. Jest jakiś taki wewnętrzna przestrzeń, której na przykład patrząc na ciebie, ja nie widzę twojej wewnętrznej przestrzeni po prostu. Mm-hmm. Ona gdzieś jest, ja nie wiem, gdzie ona jest. Ona jest w jakimś innym wymiarze w jakimś sensie po prostu. Jak się na przykład zaczyna zastanawiać w ten sposób nad fizyką czasu i przestrzeni, zresztą są takie podejścia właśnie, gdzie próbuje się nie używać pojęcia czasu i przestrzeni jako pierwotnych pojęć, tylko takich pojęć, które są wyprowadzane w jakimś sensie. Na zasadzie takiej, że są to twory wtórne w jakimś sensie. Po prostu, że jest na przykład umysł je wytwarza w jakimś sensie. I to można próbować matematycznie modelować. Są takie koncepcje, tak zwane twistory na przykład Penrose rozwijał, gdzie czasoprzestrzeń była wtórna. I one żyją w dziwnych. Te przestrzenie twistorowe czy jakieś inne, one są bardzo dziwne. Tam na przykład zamiast punktów to są pęki, coś w rodzaju pęków prostych po prostu. Taki pęk, cały taki pęk to jest punkt w jakimś sensie. I one, jak się wszystkie przecinają w jednym punkcie, no to dobrze, no to mamy zwykły punkt. Jak się nie chcą przeciąć w jednym punkcie, to co z tym punktem? I tak dalej. Tam jest bardzo dużo takich, dużo różnych prób robionych. Coś wątek zgubiłem chyba.
0: Oj.
1: Musisz mi zadać.
0: Głowa nam paruje.
1: Dodatkowe,
0: prawda?
1: Tak.
0: Głowa
1: tak,
0: nam paruje pytanie, od tych teorii. Słuchaj, ale ja chciałem się dowiedzieć, jakie jeszcze i jak wymiary postrzegamy, bo mówiliśmy o tym, że potrafimy zauważyć troszeczkę więcej.
1: No właśnie, jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która mi umknęła w tym ferworze, że tak powiem, wypowiedzi. Mianowicie taka, że znowu wracając do kwantowości świata naszego, że my w jakimś sensie żyjemy w światach równoległych i myśląc o świecie, który jest postrzegany przez nasze umysły, to wielokrotnie, moim zdaniem, doświadczamy czegoś, co w mechanice kwantowej ma swój odpowiednik, właśnie tej superpozycji, tego kota żywego i martwego.
0: Kiedy?
1: No na przykład idąc ulicą, patrząc na ciebie, sobie myślę, ach, to jest ktoś tam, chcę podejść, powiedzieć cześć, nagle widzę, że ktoś inny. Ja przez moment i to jest to takie stadium tej superpozycji, gdzie te dwa obrazy w jakimś sensie współistnieją w moim umyśle, nagle następuje to przejście. Mi się wydaje, że to jest, ja mam zawsze, myśląc o superpozycji, to właśnie ten kod Schrödingera, miałem skojarzenia z takimi procesami, których, no nie wiem, doświadcza się moim zdaniem codziennie po prostu. Żyjemy w ileś rzeczy naraz równocześnie jest rozpatrywanych. I to nie jest tak, że one są jak w komputerze równoległym, po prostu mielone, że tak powiem, równocześnie, bo jest dużo komputerów. One w jakimś sensie wszystkie naraz się odbywają i one nie mają jakby osobnego statusu. One są razem po prostu i w pewnym momencie następują takie jakieś przeskoki pomiędzy nimi. Ja tutaj widzę bardzo dużo paraleli kwantowo-mechanicznych i w tym sensie mamy... Wracając właśnie do pojęcia wymiaru nawet w tym kontekście i tego, o czym żeśmy mówili wcześniej też, że wszechświat jako całość może istnieć w stanie superpozycji. To są te, kosmologia kwantowa, to jest taka dziedzina wiedzy, która zajmuje mechaniką kwantową całego wszechświata. I tam tak jak mamy tutaj, czy atom jest tu, czy tu, to mamy sytuację, w której wszechświat jest w superpozycji stanu, że już wybuchł i jeszcze nie wybuchł. jakby już zaistniał, a jeszcze nie zaistniał. I on już jest w stanie superpozycji. Tak wygląda z technicznego punktu widzenia wielki wybuch w kosmologii kwantowej. On wygląda podobnie jak przeskok elektronu ze stanu górnego do dolnego. Z coraz mniejszym prawdopodobieństwem wszechświat jeszcze nie wybuchł, czyli
0: już bardziej wybuch.
1: Już bardziej wybuch niż nie wybuch, ale jest ciągle w stanie superpozycji po prostu. I to są jakieś takie. I to jest standard w kosmologii kwantowej. To są po prostu. Oni tak myślą, ci ludzie. Hawking, te jego słynne pomysły. No to właśnie na tym to polega. I teraz ile wymiarów ma taki wszechświat? On jest w superpozycji iluś tam wszechświatów, być może nieskończenie wielu wszechświatów. I teraz on jest w superpozycji na przykład wszechświata zerowymiarowego, czyli punktu, a na przykład wszechświata 80-wymiarowego albo 4-wymiarowego. Wszechświata, który się już rozwinął po prostu, a może wszechświata, który już częściowo pewne wymiary mu się zwinęły na przykład.
0: Czy my to potrafimy jakoś sprawdzić przy dzisiejszym stanie wiedzy?
1: Jesteśmy w stanie pewne takie teorie wykluczać na zasadzie takiej, że gdyby tak było, to na przykład rozkład galaktyk we wszechświecie byłby taki, a patrzymy, a jest inny. Ale jest bardzo wiele takich teorii, których nie jesteśmy w stanie odróżnić. I no tak.
0: Wracając do tej teorii wielkiego wybuchu, to już jesteśmy w stanie, wiemy już, że był wielki wybuch.
1: Nie, nie wiemy.
0: Nie sprawdzono tego jeszcze.
1: Nie, gorzej.
0: Pojawiły się wątpliwości.
1: Jest po prostu cała masa teorii, które opisują to na bardzo różne sposoby. Są teorie, w których się opisuje, co było przed wielkim wybuchem na przykład.
0: To powiedzmy, co było przed wielkim
1: wybuchem.
0: No są
1: takie teorie i to zresztą polski fizyk, między innymi Lewandowski z Warszawy. Pracował nad tym. Był jakiś artykuł nawet w Rzeczpospolitej Asztekary Lewandowskiego. Asztekar to największe w świecie nazwisko w tej dziedzinie. Czyli oni właśnie opisywali, że w modelu tak zwanej kwantowej grawitacji, ponieważ właśnie te punkty są rozmyte, tak jak tam mówiłem, że to nie są takie dokładnie punkty, po prostu tylko jakieś takie nie wiadomo co, ten punkt wielkiego wybuchu też jest rozmyty i można przez tą dziurę przepleść na drugą stronę po prostu w jakimś sensie i można analizować, jak wyglądał wszechświat jeszcze przed wielkim wybuchem. No i jakoś tam wyglądał, nie wiem. To są modele matematyczne, ale nie ma już. To, co wiemy ze szkoły o tym, że był wielki wybuch, to jest już prehistoria z fizycznego punktu widzenia.
0: Dawno, dawno temu.
1: Był dawno, dawno temu i być może nieprawda. No, może to wszystko wyglądało zupełnie inaczej.
0: Zaraz porozmawiamy o tym, co teraz jest prawdą we współczesnej fizyce, we współczesnej mechanice kwantowej, a teraz chwila odpoczynku.

0: Marku, powiedz, do czego w takim razie prowadzą te wszystkie teorie? Myślisz, że jesteśmy blisko poznania, blisko wyprowadzenia tej zunifikowanej teorii? Czy to jeszcze długie badania? Czy tak w ogóle można mówić? Czy to tak jak wypadnie, jak ten przysłowiowy atom?
1: Ja myślę, że to jest tak, że fizykom to się wydaje zazwyczaj, że oni to już wszystko wiedzą. I tak jest, tak. A potem się nagle okazuje, że czegoś nie wiedzieli i następuje eksplozja zupełnie nowych badań. Ja nie wierzę w to, że żebyśmy byli blisko czegokolwiek. Zresztą ta cała rewolucja, o której mówiłem, bo to była rzeczywiście rewolucja, nawet się mówi pierwsza i druga rewolucja superstrunowa, tak, jeśli chodzi o te modele. No to druga rewolucja superstrunowa to był rok 94. Ja nawet w jakimś sensie jestem, pamiętam ten moment, gdy po prostu znaleziono pierwsze analityczne rozwiązanie pewnych równań i nastąpił przełom straszliwy i potworne zainteresowanie tymi rzeczami, ale no, jest cała masa dziedzin takich, których fizyka, od których żeśmy zaczęli zresztą naszą rozmowę, których fizyka w ogóle nie śmie ruszać póki co.
0: Ale myślisz, że te najszybsze i coraz szybsze komputery pomagają w tym mocno? Czy to jest raczej
1: ciągle
0: toczy się w naszych głowach?
1: Nie. Ten zasadniczy przełom, który się odbywa, nie ma nic wspólnego z żadnymi komputerami. To już jest w jakimś sensie drugorzędne. To nie jest drugorzędne w tym sensie, że oczywiście jak mamy teorii 60 konkurujących, no to musimy wymyślić eksperyment, który by je tam jakoś odróżnił. No i tego eksperymentu bez superkomputerów pewnie nie da się zrobić i tak dalej. Ale same przełomy pojęciowe odbywają się gdzie indziej. Z ołówkiem w ręku się odbywają po prostu. I to się odbywają w takich... Nie, no w telewizji o nich nie usłyszycie.
0: Dopiero jak nabiorą kształt teorii, dopiero jak się troszeczkę...
1: Superstruny przez 10 lat były rozwijane przez dwóch ludzi tylko, którzy pracowali w ciągu roku akademickiego jako nauczyciele akademicy. W czasie wakacji się spotykali, pracowali nad superstrunami. Po 10 latach nagle... I oni te wyniki publikowali. To nie były żadne tajemnice, to były prace publikowane w dobrych czasopismach. Po prostu nie było zainteresowania. Nagle dołączył do nich trzeci człowiek, który był może lepszy jeszcze od nich po prostu i tak dalej. Ale nagle nastąpił jakiś przełom, ale to nie jest, ten przełom nie nastąpił jednego dnia. Można wskazać rok, w którym taki przełom nastąpił, ale to było 10 lat pracy dla tych ludzi.
0: I dopiero wtedy my usłyszeliśmy o tych teoriach.
1: I tak samo myślę, że jest dzisiaj.
0: Czyli
1: gdzieś tam siedzi jakiś człowiek i dłubie po prostu tym ołówkiem po papierze i kombinuje.
0: Nie komputerem.
1: Nie, używa komputeru do internetu po prostu i do różnych innych rzeczy. Nie sądzę, żeby komputerem. I gdzieś tam to kiedyś nastąpi po prostu. Jestem przekonany, że będzie straszliwa rewolucja, gdy nagle fizycy zrozumieją, co to jest życie na przykład.
0: Ciągle?
1: Tutaj, to będą jakieś niesamowite rzeczy się działy. Jestem przekonany, podejrzewam, że nie dożyję tych czasów po prostu, ale za 500 lat, kto wie, co się będzie działo.
0: Aż tak długo?
1: Nie wiem. Dzisiaj właśnie moje dzieci włączyły sobie film z wiedzy i życia Życie na Ziemi za 5 miliardów lat. Jaka będzie fizyka za 5 miliardów lat? Trudno mi sobie wyobrazić, ale myślę, że będzie inna. Może być dramatycznie inna. Bo to taka, że zupełnie niewyobrażalna. Tak myślę.
0: Teraz troszeczkę muzyki.

0: kończymy audycję Łowcy Tajemnic. Dzisiaj naszym gościem był fizyk, specjalista mechaniki kwantowej, pan Marek Czachor.
1: Dziękuję za wysłuchanie, że wysłuchaliście mnie.
0: Oraz Jakub Kaspera, psychotronik, który cały czas naszej dyskusji się przysłuchiwał. Rozmawiał z nami, ale w przerwach, ale rozmawiał. Jakubie, dziękujemy ci.
2: Również.
0: Do widzenia Państwu, do usłyszenia za dwa tygodnie.

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

nocy, znowu po nocy, wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów. Możesz to wykpić, kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Może i spóźniona, ale jako typowa kobieta lubię mieć wielkie wejście. Moi drodzy, ja nazywam się Klaudia Ciśnicka, a to jest Przegląd Dekad. I zapraszam Was serdecznie na podróż po latach 90. polskiej sceny muzycznej. Może na początek Kocham Cię jak Irlandię i Kobra Nocka 1998.

Kocham cię jak Irlandię, Kołranocka. Lata 90. bardzo miłosny, bardzo romantyczny utwór grupy, która początkowo nazywała się Latający Pisuar. Początkowo również pamiętam, że moi znajomi poprzestawiali zawsze nazwę Irlandię na Finlandię, nie wiedzieć czemu. No ale tym właśnie miłosnym i romantycznym krokiem przechodzimy dalej do grupy, która nazywa się T-Love i utwór King.

I tym właśnie utworem Muniek Staszczyk udowodnił, że są jeszcze dobre story track lat 90. i to do tego polskie. Moi drodzy, King, zespół The Love i 1992. Ten utwór jest to jeden, można tak powiedzieć, że jeden z hymnów tego właśnie zespołu. I właśnie tym akcentem chciałabym przejść o rok dalej, bo do 1993, w którym to powstał, można powiedzieć, jeden z hymnów, przynajmniej w moich czasach, takiego specjalnego, można powiedzieć, pogo, ale nie Woodstock, a bardziej imprezy takie jak osiemnastki. Dokładnie tak, Baranek i Kult, utwór, który no, za moich czasów był idealny do tego, żeby zrobić pogo na osiemnastkach. Zapraszam.

I za nami kolejna historia opowiedziana w piosence, w której myślę, że sens raczej nie upływa wraz z wiekiem. Moi drodzy, Kult Baranek 1993. Co ciekawe, sam utwór pochodzi z albumu, który nazywa się Tata Kazika. No i dlaczego? Właśnie dlatego, że ten utwór powstał tak naprawdę w 61 i został on stworzony właśnie przez tatę Kazika, czyli pana Stanisława Staszewskiego. A jeżeli chodzi o utwór, no został on zaczerpnięty z dziadów Adama Mickiewicza. I tutaj przychodzi mi taka właśnie jedna myśl, że tak często mówi się o tym, że młode pokolenie teraz czyta te lektury, które już w ogóle nie są adekwatne do czasów, w jakich żyjemy. Ale z drugiej strony trochę dziękuję, że mogłam przeczytać właśnie takie stare książki. Dzięki temu, słysząc taki utwór, wiem, skąd to właśnie jest i czuję, że skądś to znam. No i przechodzimy dalej, moi drodzy, aczkolwiek nadal zostajemy na roku 1993 i przed Państwem elektryczne gitary, dzieci.

Wszyscy mamy źle w głowach, ale jak to się mówi, młodość rządzi się swoimi prawami. Moi drodzy, elektryczne gitary oraz utwór Dzieci z 1993. Sam zespół został stworzony w 1989 i bardzo dobrze mi się kojarzy, głównie przez to, że główny wokal, który jest zasługą pana Kuby Sienkiewicza, może jest dla mnie taki dosyć nostalgiczny, ponieważ pamiętam polskie komedie, w których właśnie ten pan występował, między innymi Chłopaki nie płaczą oraz moja ulubiona, ukochana komedia Poranek Kojota. No ale moi drodzy, przechodzimy dalej. 1994. Myślę, że zespół, który na pewno nie mogło go tutaj zabraknąć, a jest to Warius Max i Zanim zrozumiesz.

Warius Max i wielki głos Anity Lipnickiej. Utwór Zanim Zrozumiesz, singiel promujący album pod tytułem Emu z 1994 roku. Moi drodzy, między innymi właśnie ten utwór został nagrodzony Fryderykiem w kategorii Piosenka Roku, w kategorii Teledysk Roku i tym właśnie tutaj akcentem chciałabym przejść, no już trochę, że tak powiem, czas dłużej, bo to będzie 1997, ale również do utworu, który między innymi był nominowany do nagrody Fryderyka. Utwór, który tutaj chciałabym przekazać wszystkim kobietom, ponieważ każda z nas jest supermenką. Moi drodzy, utwór Kai Supermenka.

No i moje drogie kobiety, a co by byście zrobiły, gdybyście chociaż przez jeden dzień mogłybyście być mężczyznami? Ja się nad tym długo zastanawiałam i powiem szczerze, że żyjemy w tak wspaniałych czasach, że przez to, że jest równouprawnienie, to raczej trudno byłoby mi wymyślić coś, czego nie mogę zrobić teraz. Aczkolwiek później tak po dłuższym zastanowieniu może zrozumiałabym w końcu ten męski język i tak połączyłabym tak zwaną planetę Wenus i Mars i napisałabym książkę, którą wydałabym i sprzedałabym w 1 000 000 egzemplarzach. O, to bym właśnie zrobiła. Myślę, że to byłbym taki mój pomysł właśnie na to, gdybym chociaż raz w życiu mogłabym być mężczyzną. Za nami Kaja, supermenka z 1997 roku i myślę, że możemy właśnie na tym roku jeszcze troszeczkę poprzestać. Tym bardziej, że mam tutaj kolejny utwór o damskim wokalu, który naprawdę jest o dużej mocy. Moi drodzy, Natalia Kukulska, im więcej ciebie, tym mniej.

Natalia Kukulska, wspaniała kobieta z wielkim głosem. I ja pamiętam, jak ten wielki głos śpiewał swego czasu w wielkich okularach Puszek Okruszek. Moi drodzy, utwór Im więcej ciebie, tym mniej. A Natalia Kukulska, córka Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego, no można powiedzieć, bardzo tutaj uzdolnienie muzyczne zostało na pewno z genów wzięte. I nie na darmo tutaj mówię właśnie o pani Natalii, z tego względu, że ten utwór został kiedyś wykonany przez artystę, który jest również bardzo bliski memu sercu. Jest to Kuba Badach. I on, ten utwór w wersji live można posłuchać, jak został otworzony podczas koncertu na cześć właśnie twórczości Anny Jantar. Także drodzy słuchacze, zachęcam was bardzo serdecznie do odsłuchania właśnie tej wersji. No a my przechodzimy dalej. Następny artysta, męski wokal i również bardzo bliski memu sercu, Grzegorz Turnau.

tak się sprawy kołyszą i ja tak się kołyszę i jedyne, o czym myślę, to o tym, Boże, jaki ten Grzegorz Turnał ma głos. Moi drodzy, między ciszą a ciszą, 1995 rok, ale ja was, drodzy słuchacze, zachęcam do odsłuchania również jednego z utworów Grzegorza Turnała, który nazywa się Tutejsza idiotka z miejscowym kretynem. Ten utwór oraz ten utwór, który odsłuchaliśmy, jest dla mnie must have i jeden z najlepszych, jeżeli chodzi akurat o twórczość Grzegorza Turnała. No ale że zrobiło nam się tutaj tak bardzo klimatycznie, no to myślę, że moglibyśmy trochę podkręcić tempo i może jakieś tango.

Wódka Suflera i jeden chyba z najbardziej specyficznych głosów lat 90., które nie trzeba nikomu przedstawiać. Moi drodzy, Krzysztof Cugowski oraz Takie Tango. Utwór z 1997. Co ciekawe, sam zespół został stworzony w 1974, ale już tak początków to w sumie można upatrywać się w 69, kiedy to właśnie licealista Cugowski wraz ze swoimi kolegami coś tam brzdąkał pod piwnicami. I tutaj tak zastanawiam się nad tym, czy oni wtedy mieli świadomość tego, jak wielką sławę osiągną. Tak bardzo nie jesteśmy świadom tego, ile rzeczy, ile pasji, ile hobby robimy w wolnym czasie i że to tak naprawdę możemy robić do końca życia i jeszcze mieć za to pieniądze. Także, moi drodzy, żyjmy pasją. No i wracamy do utworów. Tutaj przechodzimy może do tego samego nawet roku, bo tutaj mamy Perfect, Niepokonani, aczkolwiek ja musiała się jeszcze trochę cofnąć, bo co jest ciekawe, w ogóle w latach 90. to takie fajne te koncerty grali, tak jak sobie wyobrażę, jakbym mogła teraz tak posłuchać Budki Suflera na żywo. No, jestem jak najbardziej za. I cofam się dwa lata właśnie wcześniej, do 95., ponieważ właśnie zespół Perfect oraz Budka Suflera łącząc siły, stworzyła dużą ogólnopolską trasę koncertową, którą nazwali Giganci Rocka. Także moi drodzy, no nie przedłużając, Perfect, Niepokonani.

No i tym głosem na pewno Grzegorz Markowski zawsze będzie niepokonany. Moi drodzy, zespół Perfect. I myślę, że tutaj już na zakończenie tej naszej wspólnej przygody po latach 90. chciałabym Państwu zaproponować damski wokal, również bardzo specyficzny. I jest to wokal nikogo innego jak Agnieszki Chylińskiej. Tutaj chciałabym porozmawiać bardziej też o samym zespole, ponieważ zespół ONA, który został założony nigdzie indziej, jak właśnie w Gdańsku w 94. No więc moi drodzy, co tu dużo mówić? Nie tylko mamy piękne miejsce, ale również wspaniałych artystów wywodzących się właśnie z Trójmiasta. ONA i Kiedy powiem sobie dość? Utwór z 1996.

I parafrazując tutaj słynny tekst pani Chylińskiej: Aga, żebyś ty wiedziała, gdzie ty byłaś we mnie swoim głosem. No oczywiście, że w sercu, moi drodzy, oczywiście, że tak. Dziękuję ci, Agnieszko, że dla nas mogłaś tutaj wystąpić i mogliśmy posłuchać tego utworu. Właśnie między innymi dlatego, że Agnieszka Chylińska sam ten tekst napisała. Moi drodzy, cała ta audycja była dla mnie bardzo, bardzo bliska. Można powiedzieć, że bliska mojemu sercu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że niedługo są walentynki, aczkolwiek dziękuję wam, że byliście tutaj ze mną i życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.

jak wosk. Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Biodra kręcą się jak wosk.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Prima Aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie włazić.
3: Nie wleciło ono i mu narkomanko.
0: Proszę pisać należycie. Oko, jednak masz świadomość, że pisać jest trudno.
4: Ale w
0: nie traktujcie jednak notatek.
2: Jak gdyby były?
0: Nie!
2: Jak gdyby były?
5: One and two and three and four. One and two and three.

myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka ten tryst trójkąta? Ja tego nie rozumiem, nie lubię, się boję, bo to jest tam arytmetyka. Może oko tylko mydli oko, nawet nie należy do kategorii.

Dobry wieczór wszystkim bardzo. Kolejna środa, minęła godzina 22.30, audycję Więcej Czadu, czas zacząć. Tydzień temu tak odszedłem sobie troszkę od normalnego trybu prowadzenia tej audycji i przez całą godzinę raczyłem was muzyką, no, niektórzy by powiedzieli ekstremalną, naprawdę było ciężko, no i stwierdziłem, że jednak no nie podoba się to wam, tym, którzy słuchali, wyłączali, rozłączali się, nie chcieli tego słuchać. No więc chyba wrócimy do starej wersji audycji, będzie tak trochę lżej na początku, a potem na koniec będziemy trochę przyspieszać. No a w międzyczasie sobie porozmawiamy jeszcze o tym, że Sariusz ma 2 lata i o tym, jak to było. Tak sobie właśnie przypomniałem, jak to było, jak miałem pierwszą audycję i co się wtedy stało, co bardzo, bardzo mnie wkurzyło. No ale o tym za chwilę. Na tymczasem sobie posłuchajmy Il Niño. How can I live?

No i to by zespół sobie Il Niño, nie El Niño, jak ten huragan, tylko Il Niño, chore dziecko. No ale do rzeczy, minęły sobie 2 lata, jak sarna daje. Na początku było bardzo, bardzo ciężko. Nie mówię, że teraz jest lekko, ale tak pamiętam właśnie pierwszy wieczór, też była środa, kiedy był pierwszy dzień takich oficjalnych audycji. No i przychodzę godzina 22, prawda? Trzecia audycja z rzędu. Pierwszego dnia nadawania. Słuchalność 100 kombów podłączonych, czyli powiedzmy słucha jakieś 150-200 osób, super ekstra. Puszczam dżingla, puszczam 5 sekund pierwszej piosenki i co się dzieje? I siada prąd w DS2. No, no i awaria prądu trwa jakieś 20 minut, oczywiście wszyscy się rozłączyli, odpalam znowu kompa, wszystko staje, zaczynam znowu nadawać, włączam licznik i co? I 2 osoby słuchają. Z 70 zrobiły się 2. No i cóż, no i tak zostało do dnia dzisiejszego. Słuchalność audycji tej wynosi właśnie mniej więcej tyle, 2. No ale cóż, ja tu będę siedział, nawet jak nikt nie będzie mnie słuchał. I tak to właśnie będzie. No a teraz może coś polskiego sobie posłuchajmy. Też w takich klimatach skocznych. Proszę bardzo, Illusion 140 z płyty numer 3.

No i to było sobie Illusion z utworem 140. Mam teraz dla was taką anegdotkę małą. Jak wiecie, na każdą wiosnę, późną wiosnę, w maju dzieje się coś takego, co się nazywa Neptunaliami, Juvenaliami, czy jakkolwiek to nazwać. W każdym bądź razie Dni Kultury Studenckiej, w naszym wypadku Kultury Studenckiej Studentów Politechniki Gdańskiej. No i tak jakoś dziwnie wyszło, że prowadzący tąże audycję, której słuchacie, czyli więcej czadu, jest między innymi odpowiedzialny za to, aby wybrać, dobrać zespoły na supporty. No i teraz pytanie do was. Ja jako osoba, która słucha muzyki, jakiej sami możecie posłuchać razem ze mną w środowe wieczory, jakie zespoły wybierze? Czy będzie to rzeźnia przez cały dzień od 8 do 20 plus gwiazdy? Czy może naprawdę będzie coś takiego dla każdego? Jak myślicie? Jakie zespoły się pojawią? Czy będzie tylko gitara i podwójny central i kto pierwszy ten lepszy? Czy może będzie można zrozumieć i usłyszeć słowa? Jeżeli ktoś chce coś powiedzieć albo zna jakiś zespół, który uważa, że byłby super tego typu zespołem na tego typu imprezę, to serdecznie zapraszam na kanał Ircowy SAR lub do zadzwonienia 826 26. Jeśli znacie jakiś zespół albo chcielibyście jakiś bardzo mocno usłyszeć, to zapraszam, może coś się da z tym zrobić. A teraz posłuchajmy sobie starego, dobrego kawałku Territory.

No i to była sobie Sepulturka oczywiście. A co byście powiedzieli na to, gdyby na przykład te Neptunaliach na koncercie finałowym wystąpiły sobie jakieś tam supporty, zespoły okoliczne, a potem taki skład, na przykład Vader, Sepultura i Slayer, albo Pantera. Kolejność występu do ustalenia. 3 godziny totalnej rzeźni. Ciekawe, ile osób by przyszło. Ciekawe, ciekawe. No nic to. Pograjmy teraz trochę po polsku, trochę lżej, żeby potem było ciężej. Big Cyc, Ostry Dyżur z płyty Wojna Plemników.

No i to był sobie Big Cyt, stary, dobry Big Cyt, który przestał być dobry, a jest jeszcze starszy. No to cóż teraz, no to było po polsku, to może jeszcze raz polski zespół, który teraz już nie po polsku. Oczywiście, co może być polskiego w tej audycji jeszcze? No oczywiście jak kwasopijcy, uwielbiani kwasopijcy. Tak sobie przypominam, jak za pierwszym razem na Neptunaliach wystąpili w Gdańsku kwasopijcy. No i potem słyszałem opinie ludzi, no, takich przeciętnych studentów, jak to zachwalali, że w ogóle super ekstra i och i ach, a nagłośnienie i ten mikser i że bo oni kiedyś coś tam widzieli i robili, a tutaj tak ekstra w ogóle. Tak się czasem zastanawiam, że ludzie, którzy nie mają pojęcia tak naprawdę o niczym, pieprzą byle pieprzyć bez sensu, usłyszeli gdzieś trzy słowa mądre, wplatają je w każde zdanie. Są przerywnikiem dla innych bezsensownych słów i tak próbują błysnąć w towarzystwie. Po co oni to w ogóle robią? Czy ktoś może mi wyjaśnić, po co my czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy wiedzieli wszystko na każdy temat, a tak naprawdę nie wiemy co i robimy dobrą minę do złej gry? To takie pytanie jedno. I powróćmy jeszcze do pytania wcześniejszego. Co byście zrobili, jeśli przyszlibyście na koncert Neptunaliowy i zobaczyli na plakacie albo usłyszeli Vadera, potem Sepulturę i potem Panterę? Jakby zachował się przeciętny Adam Kowalski, student PG, który chodzi w szerokich spodniach, z kroczem na kolanach, w wansach, w bluzie z kapturem? Ciekawe, ciekawe, jakby się zachował i ciekawe, jak długo bym pożył jeszcze później. No ale nic to, nic to. AC Drinkers Proud Mary.

No i to był AC Drinkers i był to ostatni utwór z tych lżejszych na dzisiaj. No może poza tym, który poleci na zakończenie, jeśli się zmieścimy w czasie. No więc cóż, teraz dwa zespoły na literkę D, potem jeden na M, dwa na S i jeden na V jak Fitstor. No to co może być na D, a co może być na S czy na M? Ci, którzy słuchają, pewnie już wiedzą, co to może być. No więc nie gadajmy zbyt długo, nie przyciągajmy. Posłuchajmy tego, co może być na Neptunaliach. Nie wiadomo, kto zagra jeszcze. W końcu jeszcze półtora miesiąca ponad zostało do tego dnia, kiedy stawicie się na AOSie wszyscy i o, to za zdziwienie. Wchodzi pan, czy to karabin maszynowy strzela, czy nie, to nie karabin, to perkusja. No więc kto wie, może będzie tak, jak teraz usłyszycie. Kto wie.

0: No i ciekawe, jakbyście się bawili przy takiej muzyce na Neptunaliach. Czy byście skakali, czy byście pogowali pod sceną, czy byście tak stali ke? A co to? Pewnie 90% z was właśnie tak zrobiło. Ke? Gdy poszło, obróciło się napięcie i poszło do domu i by potem pisało się na grupach dyskusyjnych przez miesiące, dwa, co to było i w ogóle kto to zrobił i najlepiej go spalić i ukamieniować. Ale może tak być, tak jest, jak jedna osoba jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, które wpłyną na losy tysięcy. I jak się czujecie? Ze świadomością taką, że trzymam w swoich dłoniach, jakże pięknych dłoniach, waszą przyszłość na dwa majowe wieczory. Czy jesteście gotowi mi powierzyć swoją przyszłość na dwa majowe wieczory? Na kilkanaście godzin dobrej lub beznadziejnej zabawy? Czekam na opinię. Kanał wiercowy SAR lub numer telefonu 82626. A teraz kolejny zespół na D, literkę D, Decide.
1: Jesus Christ is going to prepare a place for me.
2: Great.
1: And where he is, I'm going to be there someday.
2: Great.
1: No more tears, no more death, no more dying, no more pain.

No i to był sobie drugi zespół na telkę D dzisiejszego wieczoru, Decide. No, tu osoby mnie pewne pytają na naszym ircowym kanale. Sarżym zdradził rąbek tajemnicy odnośnie Neptunali. Kto zagra w tym roku, a kto nie zagra? No więc już wam mówię, kto na pewno nie zagra. No, Sepultura nie zagra. Chłopaki zajęty termin mają. Prawda? Dziary, picie i tak dalej. Zresztą w Brazylii wtedy jest tak chłodno i przyjemnie. Tylko 30 stopni jest, więc posiadał sobie tam. Vader jeszcze nie dał mi odpowiedzi. Cały czas czekam. Może Peter, może docent, może Szambo, tak? Dobrze mówię. Na dniach powinni, myślę, dać mi odpowiedź. No, Behemoth jest zajęty w tym czasie, no nie może przyjechać. Slayer w Japonii gra turnę, też za bardzo nie mogą. No, myślę, że może Decide jeszcze też da odpowiedź. Myślę, że Decide z Vaderem, jak wystąpił, będzie fajnie. No, mówię, no to już na pewno Sepultury nie będzie, tak? No, niestety, przepraszam, robiłem, co mogłem. Przykro mi, że was zawiodłem. No, ale tak jest po prostu podłe i bezsensowne życie. Mówiąc o Slayerze, posłuchajmy Slayera.

No i to był sobie, prawda, Slayer, którego niestety nie będzie na Neptunaliach w tym roku. Przykro mi bardzo, to już dwa zespoły, których na pewno nie będzie. Slayer i Sepultura. Ale nie płaczcie, mówiłem. Vader może, cały czas czekam. Peter w końcu z Udyń daleko nie ma, to po kosztach transportu nawet może by zagrali. To 200-300 myślę dałby radę, nie? No. No to co, jedziemy dalej, bo sobie S to teraz cofnijmy się w alfabecie na literkę M jak Morbid Angel.

tak jeszcze wracając do urodzin Saru, ostatnich mechaników, taka naszła mi refleksja i zapomniałem się z wami nią podzielić. Otóż, jak pewnie się orientujecie albo i nie i zaraz się dowiecie, mechanik jest to takie chyba ulubione miejsce bywalców pewnego wydziału Politechniki, wydziału artystów, książąt, hrabiów, hrabianek i tak dalej. W każdym razie tych lepszych. No i najlepsze jest to, że każdy z nich, no 90% z nich z tegoż to wydziału chce wyglądać inaczej niż inni. Bardzo inaczej niż inni. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jednocześnie paradoksalne, że są tak inni od wszystkich, że jakby te 90% wydziału architektury postawić koło siebie, to by wszyscy wyglądali tak samo. I gdzie tu inność, gdzie tu oryginalność, moi państwo książęta? Nie wiem, nie wiem. Może ktoś mi to wytłumaczy, ten fenomen bycia innym na tle innych, a w gruncie rzeczy wygląda się tak samo i nudnie już za którymś razem. No to prawdziwe imiona. Zespół, który może wystąpi. Kto wie? Vader.

No i to był Vader. Vader. Vader. Krótko, szybko i na temat. Przed piosenką powiedziałem coś o osobach z architektury, o tym jak się ubierają i chcą być inni i tak w sumie są tacy sami wszyscy. 90%, powtarzam, nie wszyscy, 90%. I wiecie co? I normalnie wywołałem burzę na ircowym kanale SAR. Pierwszy raz coś takiego widzę tutaj, żeby się działo podczas mojej audycji, że osoby piszą, kłócą się w ogóle. No i postanowiłem chyba, że to będzie temat na najbliższe 100 audycji moich, jeżeli jeszcze tyle tu będę siedział. Więc za tydzień i za dwa i za trzy i w przyszłym roku rozmawiamy o tym, dlaczego osoby, które są na architekturze, uważają się za lepsze, inne i czemu się tak wywyższają i zadzierają nosa. Oczywiście przez pojęcie wszystkie rozumiem 90% osób będących tam, bo też zdarzają się normalne osoby, jak na każdym wydziale. Tylko, że na innych wydziałach właśnie stosunek, proporcje tych normalnych do nienormalnych są odwrotne. No więc macie tydzień na to, żeby zastanowić się, czemu tak jest, że osoby, które studiują na architekturze wydaje im się, że są lepsze, inne, a my, tacy szarzy, zwykli studenci, którzy się uczą tej matematyki i fizyki przez te 5 lat, kują, są tacy beznadziejni, nic nie warci i są plebsem. No to co? Czas dobiega końca tej audycji niestety, albo istety. To my się słyszymy za tydzień i proszę was bardzo, przemyślcie sobie to, o czym wam powiedziałem. Dlaczego osoby z architektury uważają się za lepsze od innych? 90% z nich. Żebym doszedł żywy do akademika. No to życzę wam jego nadchodzącego weekendu. Życzę wam tego, żeby pogoda w końcu zrobiła się wiosenna. No i do usłyszenia za tydzień. Za tydzień rozmawiamy o architektach, o książętach Politechnik. Dobranoc.

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

0: mojej wódce. Gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy ducha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jasny, co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej